Jaki konke trypa taki tonke, jaki konke tryko koki ton, jaki konke trypa ti kon ti kok, bab ti kon te kentrap ti kon ti katum, te greka taka stape pom pom pom pom.